ani tuczni, ani suchi, ani chromi, ani luchi, ani furi, ani robi, ani veki, ani mali, ani tuczni, ani suchi, ani chromi, ani luchi, ani furi, ani robi, arno trani, ani schopi, słowem wszystko wniżę prawdę, dzielo jako lipa z